mnie nie urzekło. Cóż było mówić? Diabeła nie pisnął, wrócił do siebie i czapkę nacisnął. Sprawa oczywista, szatan jest sadysta. A czemu nie miły? Z jakiej

chcecie tracić. Chciałabym, żebyś mógł prawdziwie żyć. Więc bądźmy dziećmi. Tak do kości.

pocałunków. Bolesław Prus. I jeszcze Adam Mickiewicz. I nie było nic widać oprócz granatów blasku i powoli dym rzedniał, opadał deszcz piasku. Ach, te deszcze. Bywają opady atmosferyczne mocno dekadenckie.

0: В ефірі Польське радіо для України. Перед мікрофонами
1: Марчін Гачковський,
0: Яна Стемпнєвич. За режисерським пультом Мілош Дуда. І сьогодні з нами працює видавчиня Тамара Білякова.
1: А спотикаємося з оказії прем'єри. Маємо нову книжку на ринку. «Чотири пори війни. Оповісті з України, видавці «Дом споткання з історією» і «Двутигоднік». Авторів вілу, але найвінцей авторек. Вступ, вибір і редакція Віра Бальденюк. Два послов'я Сергія Жадана і Анджея Стасюка. Прем'єра 13 października, то już за нами. А наша гостиня з нами в студію. Дзień добry, cześć.
2: Dzień dobry.
1: Zofia Król, eseistka, literaturoznawczyni, krytyczka literacka, doktorka filozofii, autorka książek, współzałożycielka, redaktorka naczelna oraz redaktorka działu literackiego magazynu o kulturze Dwutygodnik.
3: Dzień dobry.
0: Привіт і честь. І Віра Бальденюк, журналістка, арт-критикиня, критикиня літератури, кураторка освітніх програм, викладачка культурології, редакторка відділу «Україна» у «Двутигодніку» і головна редакторка журналу про сучасну культуру «Коридор», теж лауреатка премії «Women in Arts». Привіт,
2: доброго
0: Віра.
2: Дня.
0: Доброго дня.
1: Слухайте, «Двутигоднік» – то є видавництво internetowe. Naprawdę rzadko, bardzo rzadko się zdarza, żeby teksty z Dwutygodnika ukazywały się tak oldschoolowo, analogowo na prawdziwym papierze. Zosiu, jednak się zdecydowaliście. Warto było.
3: Tak, ta książka jest trochę ukoronowaniem naszych działań ostatnich lat. Dział ukraiński w Dwutygodniku powstał naprawdę dosłownie 2 tygodnie po rozpoczęciu tej fazy wojny, po ataku Rosji. Powstał z takiego intensywnego namysłu, co właściwie my możemy jeszcze zrobić. Poza jeżdżeniem z herbatą, poza oczywistymi wysiłkami, które wiele osób w tym czasie próbowało podejmować. Pomyśleliśmy sobie, że to, co możemy zrobić najważniejszego, to stworzyć przestrzeń dla wolności ukraińskiej kultury, podczas kiedy ta kultura jest tak systematycznie miażdżona. I chcieliśmy stworzyć tę przestrzeń od razu dwujęzycznie. Dlatego to jest podobnie jak u was w radio. Robimy wysiłek, żeby te dwa języki do siebie zbliżyć, też w taki bardzo namacalny sposób. Jeżeli jedna rzecz jest w obu wersjach, to od razu ta komunikacja jest dużo łatwiejsza. Więc od razu teksty ukazywały się od samego początku po ukraińsku i po polsku dla ukraińskich czytelniczek, czytelników po to, żeby pogłębiać sprawy kultury w czasie, kiedy tych platform na wymianę wolnego słowa pewnie jest mniej i pieniędzy na to także, a dla polskich czytelników, czytelniczek po to, żeby rozumieli kulturę ukraińską na głębszym, bardziej współczesnym, bardziej sensownym poziomie niż to zwykle w Polsce się robi. I w tej chwili minęło już dobre parę lat od tego czasu. Mamy poczucie, że pewien etap się zakończył. Zdawało nam się, że wydanie takiej książki spowoduje też, że pokażemy to, co się wydarzyło i pokażemy też ten proces, który w głowach i w pisaniu naszych autorek i autorów zaszedł. Dlatego, że te teksty bardzo, to Wira może o tym więcej później opowie, te teksty bardzo zmieniały się w czasie. I to też trochę pokazuje zmianę pewnej mentalności, myślenia o wojnie, o sytuacji Ukrainy dziś, żeby pokazać to właśnie w papierze, żeby pokazać tę ewolucję. W internecie każdy tekst musi bronić się sam. Papier pozwala na pokazanie pewnej chronologii, to też było ważne.
0: A możemy pokazać tę książkę?
2: Виглядає чудово.
0: Так, виглядає.
2: Дизайнерка, проєктантка тієї книжки Аліція Кобза. І дуже дякуємо їй за то, за працю. А в środku є така.
0: Так, така мінімалістична дуже.
1: Чи книжка ще обронить, чи ні, то ще побачимо. Річ є насправді тепла. Якщо не бачиш цього щоденно на власні очі,

0: Na przykład już teraz po zamknięciu tej książki mamy zupełnie inny sezon, zupełnie inny, nowy okres w tej wojnie. No właśnie, przyszłość przed nami. Udało wam się utrwalić pewne obrazy, wydarzenia, emocje, co bardzo ważne. Tak osobiście, które z nich zawarte w tych tekstach wy zapamiętacie najbardziej?
1: Emocje?
0: Teksty.
1: Każdy jest ważny, ale po prostu ma za sobą taką historię osobistości, osoby, która pisała ten tekst. I dla mnie ważne, jak dla redaktorki, żeby pomyśleć o całej historii tej osoby, która pisała, co ona przeżyła.
0: Ale nie jak redaktorka, ty jak czytaczka.
2: Jak czytaczka, tak.
0: Twoi ulubleni. Mhm. Ulubleni, co jakby nieduże pasuje.
2: Jaki
0: pieski
2: do tobie tak wyszły?
1: No, говорила я сьогодні з колегами про текст Олени Любенко, тому що я чекала на цей текст 2 роки, бо я знала, що Олена мусить прожити свій досвід після того, як пережила Бучу в себе в підвалі. І мені здається, що за ці 2 роки я була дуже терплячою, бо я знала, що вона це зможе зробити, написати, і їй вдалося розповісти цю історію дуже таким стриманим і розмислюючим таким тоном, який показує всю цю історію так, не емоційно, але з погляду людини, яка це пережила, винесла якісь висновки з цього і залишила це за собою як величезну травму, яка вже пропрацьована. Це дуже важливо подивитися, як людина змогла дати собі раду в таких умовах і працювати далі, жартувати про якісь речі, зберегти в собі найкраще і найлюдськіше, що може бути. З цього погляду для мене це важливий текст. Також текст Іванки Скиби-Якубови, тому що вона показує, як в ситуації страшних новин, щоденних втрат, жінка намагається залишити для себе місце для чогось смішного, жартівливого. Ця рожева шубка, яка з нею залишається, чи червона помада, яка дозволяє трошки повернути собі себе, своє минуле і показати якийсь опір ситуації, в якій вона опинилася. І абсурдальні ситуації завжди з нами, тому що життя постійно мусить перемагати, навіть коли контекст дуже страшний.
3: Dla mnie najważniejsze są te teksty, które pokazują dodatkowy kontekst, którego my nie widzimy. Te kolejne warstwy, których na co dzień nie widać. I taki był tekst Oleny Apczel, który spłynął jako ostatni do książki, który miałam przyjemność redagować w wersji polskiej i który też ją zamyka. Dotyczy tego rozpoznania, w jaki sposób na społeczeństwo wpływa trwanie, wieloletnie trwanie w takim stanie. Wieloletni wysiłek solidarności, wysiłek robienia rzeczy dla innych, wysiłek robienia rzeczy za innych, wysiłek tego, że każdy poświęca gigantyczny kawał swojego życia na to, żeby w rozmaitych funkcjach służyć Ukrainie w tym dziwnym czasie i tragicznym. I ten esej przede wszystkim rozkminia też to wszystko na poziomie języka. Dla mnie też bardzo ważne jest takie warstwowanie językowe tych spraw ukraińskich, bo my, zwłaszcza w mainstreamowych mediach w Polsce, uczymy się o tym mówić w bardzo takich jednolitych słowach workach w tej chwili. Tymczasem to wszystko jest niewiarygodnie bardziej skomplikowane. Nie tylko dlatego, że po prostu życie i sprawy są bardziej skomplikowane, niż to przedstawiamy na co dzień, ale też dlatego, że ta sytuacja jest niezwykle złożona i ona się zmienia w czasie. Dlatego bardzo ważny ten esej Oleny Apczel, który nie mógłby powstać parę lat temu, prawda? Bo to jest esej mówiący o pewnym zmęczeniu i o pewnych wadach i obciążeniach związanych z wojną, których my możemy na co dzień nie zauważyć wcale.
1: Ta w cijom eseju Olena faktycznie stawić jakieś problemne pytania do samego suspilstwa. I co oznacza, że już czas ich stawić, a to oznacza, że my możemy już ich jakoś wyrzucić, tому що далі відступати вже нема куди, тому що вона представляє Збройні Сили України. І для неї це нагальне питання, не відкладати їх десь на коли стане краще, коли будуть якісь інші умови, не буде війни, вона потребує цього вже зараз. Не тільки як войовничка, а як людина культури також.
0: Tak, to jest bardzo ważny tekst, który zamyka książkę. Tekst przemyślany, uporządkowany, za którym stoi doświadczenie. Różne mamy teksty w tej książce, jak wspomniałyście. Zofia Król cytowała Andrija Lubkę z początku istnienia tego projektu. Jak mogliśmy się przekonać, cytowała niemal dosłownie. Tak

0: йдеться про польську спільноту, польських читачів, то це надзавдання, тому що це те, що ми будуємо кожного разу, наводячи якісь місточки між нами всіма. Бо українська спільнота завжди з величезною втіхою читала і підтримувала ці тексти, тому що насамперед їх тішило те, що є інтерес з боку польської аудиторії, підтримка. Для них це величезний був жест всі ці роки. А от з польською аудиторією ми працюємо, тому що хочемо знайти якісь теми і ключики, які дозволять нам трошки краще порозумітися і показати, що очікуємо ми і що можемо дати якійсь польському контексту, культурі також зі свого боку. Тобто це завдання, яке триває.
1: Podpytujemy o to budowanie wspólnoty, takiej bańki ukraińsko-polskiej, bo nasze radio też wyrasta z tego okresu, z początku inwazji rosyjskiej na pełną skalę. A to jest chyba pytanie do Zofii Król, właśnie, jeżeli wrócić do tego początku. Wasze pierwotne założenia to chyba były takie, że dwutygodnik ma też, mam być może, może się mylę, służyć ukraińskim czytelnikom w Ukrainie, tak?
2: Tak, oczywiście. Od początku zamysł był taki, żeby to była podwójna misja. Z jednej strony znajdowanie autorek, bo to jednak głównie są autorki, choć nie tylko, które mają czas i możliwość w takich warunkach napisać dla nas teksty, a z drugiej strony jednak też honoraria, które dla nas są istotnym elementem, że możemy po prostu wspomóc te osoby finansowo. Te honoraria w momencie, kiedy mamy grant, potrafią być całkiem porządne. O tej stronie finansowej chętnie za chwilę też słowo powiem. Chodziło o to, żeby stworzyć platformę właśnie wolnego słowa ukraińskiego dla ukraińskich czytelniczek, a jednocześnie pogłębić myślenie o ukraińskiej kulturze w Polsce. Bo ja pamiętam, że jak myśmy byli w fazie rekrutacji, szukaliśmy redaktorki ukraińskiej, to bardzo wiele toczyłam tych rozmów z rozmaitymi osobami, czym ma być myślenie o ukraińskiej kulturze w Polsce dzisiaj. No i słuchałam wiele o Giedroyciu, wiele o tym, jak się myślało o Ukrainie, czym jest Ukraina dla Polski, czym Polska jest dla Ukrainy, ale mało było takich rozmów, które naprawdę doprowadziły do konfrontacji z tym, z czym ja chciałam, żeby ten dział się konfrontował. Mianowicie z tym najwspółcześniejszym głosem kultury ukraińskiej. Z tym, co dzieje się tam teraz. Z tym, co jest w myślach ludzi. Z tym, co jest w dziełach artystów. Bardzo mi na tym zależało. I dopiero kiedy z Wirą zaczęłyśmy o tym rozmawiać, się okazało, że mamy bardzo podobne myślenie. Więc to był taki moment, kiedy trzeba było troszkę tę polską ukraińskość przekroczyć ku czemuś, co będzie świeże i ważne. Natomiast od początku oczywiście były z tym działem też różne losy finansowo-organizacyjne, bo Dom Spotkań z Historią, nasz wydawca oczywiście od początku wspaniale nam kibicował i ta książka też ukazuje się w ramach festiwalu bohaterek Domu Spotkań z Historią. Piszące dla nas autorki są tutaj w kontekście bycia bohaterkami tej wojny i nie tylko wojny, też codzienności właśnie. Ale oczywiście nie starczało nam pieniędzy od samego początku i te pierwsze parę lat to był czas, kiedy z pieniędzmi nie było żadnego problemu. Było mnóstwo grantów, natychmiast aplikacje, wszystko przechodziło. Teraz jest o wiele trudniej. Co wiedzieliśmy oczywiście, że po kilku latach to zainteresowanie bardzo się uspokoi. Więc teraz jest znacznie trudniejszy okres, ale nam się zdaje, że tym bardziej w momencie, kiedy słabnie uwaga świata, czy też Polski, mówiąc już o naszym tylko podwórku, dla kultury ukraińskiej, to tym bardziej naszym obowiązkiem jest taka stabilność, pozostawanie przy tym. Więc nieustannie szukamy pieniędzy. Są okresy, kiedy jest ich więcej, są okresy, kiedy jest ich mniej. Natomiast dział cały czas trwa w różnej intensywności, ale trwa. Świeżo opublikowaliśmy tekst Tarasa Gębika o śmierci jego brata i o podróży do Ukrainy na grób brata. Bardzo mocny esej, który być może kiedyś znajdzie się w jakiejś kolejnej antologii, kto wie.
1: Wspomniała Wira o tym, że na niektóre teksty trzeba długo, cierpliwie czekać, kiedy jest się redaktorką. No właśnie, jak wygląda zlecenie takiego tekstu na trudne tematy czasami?
0: Sprawa ta tak też nie prosta, tomu що...
1: Jak wyznaczać deadline'y? Jak naciskać na autorki, na autorów, że musimy zamykać numer?
0: Дуже лагідно. Лагідне тиснення, постійна пресія. Я починаю з того, що запитую, як взагалі, чи ти в стані мені відповідати зараз в месенджері, тому що люди сплять по 3 години, по 2. Ця депривація сну, постійний стрес і виснаження, дбання про родину, про дітей, з якою ти бігаєш там від підвалу до квартири і весь час не знаєш, чи завтра ти в ній прокинешся чи ні.

0: żądania tej książki?
1: Na razie z przyczyn formalnych byłoby to trudne.
0: Formalnych, czyli...
1: To jest książka, która wyszła dzięki dotacji z Ministerstwa Kultury.
0: I dzieci.
1: Tak, oczywiście, finansowych. Nie jestem pewna, czy jest tam miejsce na wydanie takiej książki po ukraińsku. Sprawdzimy to, bo to byłoby sensowne. Od razu jak ją zobaczyłam, to o tym pomyślałam, że właściwie powinna być wersja w drugim języku. Dział jest w drugim języku też dlatego, że te teksty funkcjonują w obu językach, bo te teksty funkcjonują też podwójnie, czyli dla jednych i dla drugich czytelników. Z książką jest trochę inaczej, bo książka w całości obejmuje wszystkie teksty, więc lepiej wyobrażam sobie wydać osobną wersję ukraińską, osobną wersję polską. Kto wie, może tę, a może jakąś kolejną książkę wydamy też po ukraińsku.
0: Jest to głos ukraiński, tak czesniejsze, wskazała Wira Baldyniuk. Ta estetyka, oprawa, czarno-biała okładka, to też nie jest przypadek chyba, tak?
2: Tak, ja pamiętam nasze dyskusje i jakieś warianty tego, jak my ujawiali sobie możliwą tę książkę. І з нами працювала Аліція Кобза, дуже класна дизайнерка книжкова, яка знає, має величезний досвід в цій галузі. І ми дійшли до висновку, що мусить бути якнайменше якихось елементів, тільки найголовніше, тому що все розмаїття голосів, воно всередині книжки. Можливо, вона на когось справить враження таке доволі понуре, але ви можете зазирнути всередину і побачити, що там є місце якісь все-таки надії і легкості, яка є ось в образі цих квітів. Тож, під час цих дискусій ми дійшли висновку, що є всередині щось трошки інше, ніж є, показує ця обкладинка чорно-біла.
1: Те, що в тому дизайні є важливе, то спис назвіск на окладці. Вдає нам ще, що то ці авторі, ті авторки мовлять за tekstami i to jest bardzo ważne, żeby to był taki jeden z głównych elementów okładki.
0: No, podpytamy też o przyszłość tego ukraińskiego projektu dwutygodnika, bo tu niektóre rzeczy brzmiały trochę niepokojąco. No, zresztą właśnie, wspominamy dzisiaj, pamiętamy ukraińskie flagi na portalach tak. internetowych, wydaniach. One później jakoś tak stopniowo, niepostrzeżenie...
3: Ale znikły.
0: Znikały.
1: Problem z pracą redaktorską, nie tylko w dziale ukraińskim, jest taki, że to jest codzienna praca, która w jakimś sensie jest po prostu nudną tą samą pracą dzień w dzień. I ona przynosi rezultaty właśnie wtedy, kiedy jest taka. To jest praca za kulisami, to jest praca, która się powtarza, to trzeba lubić, ale to przede wszystkim słabo się sprzedaje. To znaczy, mam na myśli, słabo to się opowiada grantodawcom.
0: No, ale antologie też się słabo sprzedają, nie oszukujmy
1: tak,
0: się.
1: Tak, ale nie chodzi mi w tej chwili nawet o komercyjny wyraz, tylko o to, że trudno jest o tym opowiedzieć tak, żeby wzięło sponsora albo grantodawcę tak, żeby chciał na to płacić. Do tego potrzebne są wielkie słowa, do tego potrzebne są projekty. To nie jest projekt, to jest coś bardzo stałego. Dlatego jest trudno zdobyć pieniądze na to, ale wciąż nam się udaje, więc ja bym nie bała się przyszłości. Być może będzie w różnym rytmie, ale na pewno dział ukraiński z nami pozostaje. Nie wyobrażam sobie, żeby mógł zniknąć. Natomiast szukamy nowych możliwości i nowych instytucji, które mogą z nami w tym współpracować.
0: Trzymamy kciuki. Za nami, jak wspomnieliśmy, premiera tej książki, książka świeża, jeszcze ciepła. Podczas premiery redaktorka Wira Baldyniuk powiedziała tak. Nie tylko nienawiść jest zaraźliwa, można też zarazić ciekawością. Więc...
3: Хто, на твою думку, хто, на вашу думку, перш за все повинен сягнути по цю книжку? Хто адресат і чию цікавість ви хочете викликати?
2: От ми вчора дискутували після прем'єри з учасницями дискусії про те, хто справді міг би змінитися від читання такої книжки. І дійшли висновку, що, напевно, треба працювати з ось цією аудиторією, яка посередині, яка завжди вагається, яка не знає ще, на якому вона боці, або ще не мала можливості почитати ці, знати ці імена. І, можливо, мусимо докладати більше зусиль, щоб саме до них дійти зі своїми книжками, текстами, знаю, загалом з фільмами, з культурою, щоб вона не викликала якогось страху чи відторгнення, що вона є попри тематику дуже цікавою і щось може дати для цієї людини, для читача. Тому, напевно, крім тих, хто нас любить і розуміє, і ми їх також дуже любимо,

0: наших польських читачів, які завжди з нами. Ми ще хотіли би, напевно, дійти і поговорити з цією книжкою, з аудиторією, яка десь в сірій зоні, яка нам, можливо, ще не помітна.
1: Котра я ще не знаю, чи вона вас любить, чи ні.
0: Так.
2: Вийшли поза баньки. Потребуємо великих слів, мовила Зоя Król. Ну właśnie, хто повинен сягнути по ту książkę, хто є її адресатом, як захęcić тих, którzy powinni ją przeczytać, a nie wiedzą jeszcze o tym?
3: To przede wszystkim warto ją czytać nawet poza kontekstem tego, że to jest książka o sytuacji w Ukrainie, dlatego że to jest po prostu książka, która we wspaniały, a intelektualnie zróżnicowany sposób opowiada o sytuacji świata dzisiaj, tak? To znaczy my możemy się z niej bardzo wiele nauczyć też dla polskiej przyszłości i też dla naszych potencjalnych wyborów w przyszłości i potencjalnych trudów. Nie mówię tu tylko o takim schematycznym myśleniu, że no, ta wojna, która jest w Ukrainie, może niedługo będzie w Polsce, bo na pewno nie tak od razu i nie w takim wymiarze i też nie o to chodzi w tej książce. Ale mówię o takich intelektualnych konsekwencjach pewnych spraw, o tym, w jaki sposób autorki potrafią tutaj cieniować rzeczywistość, rozbierać ją na czynniki pierwsze, uwalniać się od pewnych obciążeń, od pewnych zniewoleń, też w języku, też w literaturze. To jest coś, z czego bardzo wiele można się nauczyć. Więc po prostu ta książka jest intelektualnie niezwykle mocna. To są eseje, które idą bardzo, bardzo w głąb i w tym sensie jest rozwijająca, jeśli chodzi w ogóle o myślenie o współczesnym świecie.
2: Zachęcamy w takim razie bardzo serdecznie, żeby sięgnąć po tę książkę. Wymęczyliśmy was pytaniami. Dziękujemy bardzo, że znalazłyście czas, żeby odwiedzić studio Polskiego Radia dla Ukrainy.
1: Дуже дякуємо, що до нас завітали. А в нашому ефірі були Віра Балденюк, редакторка відділу «Україна в двотигоднику» і упорядниця збірки «Чотири пори війни», так, тому що у мене десь там постійно ця українська назва «Чотири пори війни». І Зоя Król, головна редакторка інтернет-видання «Двотигоднік».
2: Ми jesteśmy Jana Stępniewicz і Marcin Gaczkowski, autorzy і prowadzący audycji «Pół na pół». Dziękujemy za uwagę, do usłyszenia i do zobaczenia.

wiedzą, czyż można tak otwarcie, cóż ludzie powiedzą, wszak to nieprzyzwoicie, to dalbóg jest grzechem.

sobie z sobą spędziliśmy chwilę. I choć one mnie przeszły tak słodko, tak mile, zostać dłużej nie mogę. To postanowienie. I choćbym chciał tu zostać, już go nie

0: kolejne warstwy, których na co dzień nie widać. I taki był tekst Oleny Apczel, który spłynął jako ostatni do książki, który miałam przyjemność redagować w wersji polskiej i który też ją zamyka. Dotyczy tego rozpoznania, w jaki sposób na społeczeństwo wpływa trwanie, wieloletnie trwanie w takim stanie. Wieloletni wysiłek solidarności, wysiłek robienia rzeczy dla innych, wysiłek robienia rzeczy za innych, wysiłek tego, że każdy poświęca gigantyczny kawał swojego życia na to, żeby w rozmaitych funkcjach służyć Ukrainie w tym dziwnym czasie i tragicznym. I ten esej przede wszystkim rozkminia też to wszystko na poziomie języka. Dla mnie też bardzo ważne jest takie warstwowanie językowe tych spraw ukraińskich, bo my, zwłaszcza w mainstreamowych mediach w Polsce, uczymy się o tym mówić w bardzo takich jednolitych słowach workach w tej chwili. Tymczasem to wszystko jest niewiarygodnie bardziej skomplikowane. Nie tylko dlatego, że po prostu życie i sprawy są bardziej skomplikowane, niż to przedstawiamy na co dzień, ale też dlatego, że ta sytuacja jest niezwykle złożona i ona się zmienia w czasie. Dlatego bardzo ważny ten esej Oleny Apczel, który nie mógłby powstać parę lat temu, prawda? Bo to jest esej mówiący o pewnym zmęczeniu i o pewnych wadach i obciążeniach związanych z wojną, których my możemy na co dzień nie zauważyć wcale.
1: Та в цьому есеї Олена фактично ставить якісь проблемні питання до самого суспільства. І це означає, що вже час їх ставити. А це означає, що ми можемо вже їх якось вирішувати, тому що далі відступати вже нема куди. Тому що вона представляє Збройні Сили України. І для неї це нагальне питання – не відкладати їх десь на коли стане краще, коли будуть якісь інші умови, не буде війни. Вона потребує цього вже зараз. Не тільки як войовничка, а як людина культури також.
2: Tak, to jest bardzo ważny tekst, który zamyka książkę. Tekst przemyślany, uporządkowany, za którym stoi doświadczenie. Różne mamy teksty w tej książce, jak wspomniałyście. Zofia Król cytowała Andrija Lubkę z początku istnienia tego projektu. Jak mogliśmy się przekonać, cytowała niemal dosłownie. Tak dobrze. Ja też pamiętam ten tekst i inne. Pamiętam, jak Sofia Andruchowicz pisała, że nie jest pewna, czy po wojnie będzie pisarką.
3: Так, і писала теж про те, чи є слова, чи взагалі мова настільки містка, щоб описати те, що відбувається. Ми вибрали кілька цитат. У минулому житті я була письменницею. Це Юлія Ілюха. Мій район у Харкові, який називається Салтівка, під обстрілами з першого дня війни, лютий 2022-го. Софія Андрухович, я не знаю, чи після війни я знову буду письменницею. Так, був час вагань, роздумів, сумнівів, але сьогодні вже знаємо.
2: Так, dzisiaj już wiemy, nie tylko, że Sofia Andruchowicz jest pisarką, tak. Będzie pisarką, Julia Ilucha jest pisarką i Andrzej Lubka, chociaż jego biografia też się układa w przedziwny sposób w czasie tych lat, które mijają. Ba, wiemy nawet, że Sałtivka w Charkowie to osiedle jest. Niektóre zrujnowane budynki zostały odbudowane. Mamy już wiele odpowiedzi, ale gdzieś te pytania na początku zadane na łamach dwutygodnika właśnie, dzięki wam, w lutym, marcu 2022 roku mamy w pamięci. Po tych latach, czego o znaczeniu słowa literatury wy się dowiedziałyście przez te lata, które minęły?
0: Zawsze nadchodzi taki moment, kiedy się orientujesz, że to jednak przetrwa. To znaczy, że jest taki moment właśnie rozpaczy, kiedy myślisz sobie, że właściwie po co? Czy nie lepiej wziąć te pieniądze i pojechać na dworzec? Czy nie lepiej załatwić pewne praktyczne sprawy, których zawsze jest mnóstwo? Ale z czasem zawsze przychodzi ta refleksja, że okej, przyjdzie kiedyś ten moment, kiedy te teksty być może będą mogły zostać z powrotem włożone w wspaniały ukraiński projekt w Nowej Ukrainie i być może ta nadzieja, tej nadziei też trzeba się nauczyć. I może dopiero lata obcowania z tekstami, z tym jak słowa cieniują różne znaczenia, może to jakoś pomaga mimo wszystko, mi na pewno.
1: Я пригадую публічну розмову Катерини Калитко, нашої прекрасної поетки, і вона говорила про те, що багато хто з українських письменників, письменниць втратили мову на перший час, взагалі не могли ні писати, ні читати, ні говорити. І втратили ось це відчуття своєї якоїсь місії, яку вони підтримували в своєму житті. Але згодом той, хто віднайшов себе, той відчув величезне щастя і біль водночас.

0: z czasu.
1: No właśnie, ale słuchajcie, a skąd w ogóle taka blokada? Bo piszą o tym Agata Romaniuk, Wojciech Tochman, o tych takich wątpliwościach, czy my mamy prawo pisać o ukraińskiej wojnie. Jak sądzicie, z czego to wynika? I właśnie czego oczekujecie od polskich autorów, którzy piszą o wojnie obronnej Ukrainy?
2: Przede wszystkim to dzieje się tak, że to myślę, że to jest nasz sukces, sukces tego działu, że do nas zgłaszają się autorzy sami z tymi tematami. Znaczy zawsze jeżeli jakiś temat, jakiś dział dobrze idzie, to w pewnym momencie ludzie wiedzą już, że to jest pismo, w którym to jest ważne i sami proponują. Dzięki temu możemy często też wybierać różnych autorów polskich, za każdym razem dyskutując o tym z Wirą, na ile jej się wydaje i nam się wydaje, że ten autor dobrze coś złapie, zna kontekst i potrafi dobrze to uchwycić. Także to jest chyba najważniejsze, taka obustronna współpraca w tej sprawie. Mhm.
3: A nie było spokusy, żeby polskich autorów wkluczyć u cię zbirku?
0: No, nie. Ідея така була, щоб, ну, власне, це український погляд. Все-таки він чесніший, тому що починався від 22-го року, і ці пережиття, рефлексії, вони дуже заглиблені в той контекст, який був протягом цих 5 років. Зараз, можливо, була б інша книжка з іншими авторами про щось більш таке абстрактне, про якісь польсько-українські стосунки, про наші якісь нові теми, які між нами виникають, як ми це долаємо, чи як поглиблюємо, як ми про це можемо в інший спосіб якось писати і рівень рефлексії підвищувати, так, не залишаючи це на долю якихось соціальних медіа і ботів, так. Але це була б інша історія. Тут наразі йдеться про те, як ця війна вимальовувалася в словах, в образах наших діячок, діячів культури, які пережили це і знайшли себе в словах і далі пишуть тексти.
1: No, na stronie dwutygodnika te teksty są w obydwu językach. Mhm. Czy będzie ukraińskojęzyczne wydanie tej książki?
2: Na razie z przyczyn formalnych byłoby to trudne.
1: Formalnych, czyli...
2: To jest książka, która wyszła dzięki dotacji z Ministerstwa Kultury.
1: I dzieci...
2: mhm. Tak, oczywiście, finansowych. Nie jestem pewna, czy jest tam miejsce na wydanie takiej książki po ukraińsku. Sprawdzimy to, bo to byłoby sensowne. Od razu jak ją zobaczyłam, to o tym pomyślałam, że właściwie powinna być wersja w drugim języku. Dział jest w drugim języku też dlatego, że te teksty funkcjonują w obu językach, bo te teksty funkcjonują też podwójnie, czyli dla jednych i dla drugich czytelników. Z książką jest trochę inaczej, bo książka w całości obejmuje wszystkie teksty, więc lepiej wyobrażam sobie wydać osobną wersję ukraińską, osobną wersję polską. Kto wie, może tę, a może jakąś kolejną książkę wydamy też po ukraińsku.
1: Jest to głos ukraiński, tak czesniejszy, wskazała Wira Baldyniuk. Ta estetyka, oprawa, czarno-biała okładka, to też nie jest przypadek chyba, tak?
0: Tak, ja pamiętam nasze dyskusje i jakieś warianty tego, jak my ujawiali sobie możliwo tę książkę. І з нами працювала Аліція Кобза, дуже класна дизайнерка книжкова, яка знає, має величезний досвід в цій галузі. І ми дійшли до висновку, що мусить бути якнайменше якихось елементів, тільки найголовніше, тому що все розмаїття голосів, воно всередині книжки. Можливо, вона на когось справить враження таке доволі понуре, але ви можете зазирнути всередину і побачити, що там є місце якісь все-таки надії і легкості, яка є ось в образі цих квітів. Тож, під час цих дискусій ми дійшли висновку, що є всередині щось трошки інше, ніж є, показує ця обкладинка чорно-біла.
2: Те, що в тому дизайні є важливе, то спис назвіск на окладці.
0: Так.
2: Вдає нам, що ці автори, ті авторки, мовлять за tekstami i to jest bardzo ważne, żeby to był taki jeden z głównych elementów okładki.
1: No, podpytamy też o przyszłość tego ukraińskiego projektu dwutygodnika, bo tu niektóre rzeczy brzmiały trochę niepokojąco. No, zresztą właśnie, wspominamy dzisiaj, pamiętamy ukraińskie flagi na portalach,
0: tak,
1: internetowych, wydaniach. One później jakoś tak stopniowo, niepostrzeżenie...
3: Ale znikły.
1: Znikały.
2: Problem z pracą redaktorską, nie tylko w dziale ukraińskim, jest taki, że to jest codzienna praca, która w jakimś sensie jest po prostu nudną tą samą pracą dzień w dzień. I ona przynosi rezultaty właśnie wtedy, kiedy jest taka. To jest praca za kulisami.

0: I to jest praca, która się powtarza, to trzeba lubić, ale to przede wszystkim słabo się sprzedaje. To znaczy, mam na myśli, słabo to się opowiada grantodawcom.
1: No, ale antologie też się słabo sprzedają, nie oszukujmy
0: tak,
1: się.
0: Tak, ale nie chodzi mi w tej chwili nawet o komercyjny wyraz, tylko o to, że trudno jest o tym opowiedzieć tak, żeby wzięło sponsora albo grantodawcę tak, żeby chciał na to płacić. Do tego potrzebne są wielkie słowa, do tego potrzebne są projekty. To nie jest projekt, to jest coś bardzo stałego. Dlatego jest trudno zdobyć pieniądze na to, ale wciąż nam się udaje, więc ja bym nie bała się przyszłości. Być może będzie w różnym rytmie, ale na pewno dział ukraiński z nami pozostaje. Nie wyobrażam sobie, żeby mógł zniknąć. Natomiast szukamy nowych możliwości i nowych instytucji, które mogą z nami w tym współpracować.
1: Trzymamy kciuki. Za nami, jak wspomnieliśmy, premiera tej książki. Książka świeża, jeszcze ciepła. Podczas premiery redaktorka Wira Baldyniuk powiedziała tak. Nie tylko nienawiść jest zaraźliwa, można też zarazić ciekawością. Więc...
2: Хто, на твою думку, хто, на вашу думку, перш за все повинен сягнути по цю книжку? Хто адресат і чию цікавість ви хочете викликати?
3: От ми вчора дискутували після прем'єри з учасницями дискусії про те, хто справді міг би змінитися від читання такої книжки. І дійшли висновку, що, напевно, треба працювати з ось цією аудиторією, яка посередині, яка завжди вагається, яка не знає ще, на якому вона боці, або ще не мала можливості почитати ці, знати ці імена. І, можливо, мусимо докладати більше зусиль, щоб саме до них дійти зі своїми книжками, текстами, не знаю, загалом з фільмами, з культурою, щоб вона не викликала якогось страху чи відторгнення, що вона є попри тематику дуже цікавою і щось може дати для цієї людини, для читача. Тому, напевно, крім тих, хто нас любить і розуміє, і ми їх також дуже любимо, наших польських читачів, які завжди з нами, ми ще хотіли би, напевно, дійти і поговорити з цією книжкою, з аудиторією, яка десь в сірій зоні, яка нам, можливо, ще не помітна.
2: Котра я ще не знаю, чи вона вас любить, чи ні.
3: Так.
1: Вийшть поза баньку. Потребуємо великих слів, мовила Зофія Król. Ну, власне, хто повинен сягнути по ту книжку, хто є її адресатом, як захенчити тих, хто повинні її прочитати, а не відомо ще о тим?
0: То, перед усім, варто її читати навіть поза контекстом tego, że to jest książka o sytuacji w Ukrainie. Dlatego, że to jest po prostu książka, która we wspaniały, a intelektualnie zróżnicowany sposób opowiada o sytuacji świata dzisiaj. Tak? To znaczy, my możemy się z niej bardzo wiele nauczyć też dla polskiej przyszłości i też dla naszych potencjalnych wyborów w przyszłości i potencjalnych trudów. Nie mówię tu tylko o takim schematycznym myśleniu, że no, ta wojna, która jest w Ukrainie, może niedługo będzie w Polsce, bo na pewno nie tak od razu i nie w takim wymiarze i też nie o to chodzi w tej książce. Ale mówię o takich intelektualnych konsekwencjach pewnych spraw. O tym, w jaki sposób autorki potrafią tutaj cieniować rzeczywistość, rozbierać ją na czynniki pierwsze, uwalniać się od pewnych obciążeń, od pewnych zniewoleń, też w języku, też w literaturze. To jest coś, z czego bardzo wiele można się nauczyć. Więc po prostu ta książka jest intelektualnie niezwykle mocna. To są eseje, które idą bardzo, bardzo w głąb i w tym sensie jest rozwijająca, jeśli chodzi w ogóle o myślenie o współczesnym świecie.
1: Zachęcamy w takim razie bardzo serdecznie, żeby sięgnąć po tę książkę. Wymęczyliśmy was pytaniami. Dziękujemy bardzo, że znalazłyście czas, żeby odwiedzić studio Polskiego Radia dla Ukrainy.
2: Дуже дякуємо, що до нас завітали, а в нашому ефірі були Віра Балдинюк, редакторка відділу «Україна в двотигоднику» і упорядниця збірки «Чотири пори війни», так, тому що у мене десь там постійно ця українська назва «Чотири пори війни», і Зофія Król, головна редакторка інтернет-видання «Двотигоднік».
1: Ми jesteśmy Jana Stępniewicz і Marcin Gaczkowski, autorzy і prowadzący audycji «Pół na pół». Dziękujemy za uwagę, do usłyszenia i do zobaczenia.

0: redaktorka naczelna oraz redaktorka działu literackiego magazynu o kulturze Dwutygodnik.
1: Dzień dobry.
2: Привіт і честь. І Віра Балденюк, журналістка, арт-критикиня, критикиня літератури, кураторка освітніх програм, викладачка культурології, редакторка відділу «Україна» у Двутигоднику і головна редакторка журналу про сучасну культуру «Коридори», теж лауреатка премії «Women in Arts». Привіт, доброго Віра. Дня. Доброго дня.
0: Слухайте, Двутигоднік – то є видавництво internetowe. Naprawdę rzadko, bardzo rzadko się zdarza, żeby teksty z Dwutygodnika ukazywały się tak oldschoolowo, analogowo na prawdziwym papierze. Zosiu, jednak się zdecydowaliście. Warto było.
1: Tak, ta książka jest trochę ukoronowaniem naszych działań ostatnich lat. Dział ukraiński w Dwutygodniku powstał naprawdę dosłownie 2 tygodnie po rozpoczęciu tej fazy wojny, po ataku Rosji. Powstał z takiego intensywnego namysłu, co właściwie my możemy jeszcze zrobić. Poza jeżdżeniem z herbatą, poza oczywistymi wysiłkami, które wiele osób w tym czasie próbowało podejmować. Pomyśleliśmy sobie, że to, co możemy zrobić najważniejszego, to stworzyć przestrzeń dla wolności ukraińskiej kultury, podczas kiedy ta kultura jest tak systematycznie miażdżona. I chcieliśmy stworzyć tę przestrzeń od razu dwujęzycznie. Dlatego to jest podobnie jak u was w radio. Robimy wysiłek, żeby te dwa języki do siebie zbliżyć, też w taki bardzo namacalny sposób. Jeżeli jedna rzecz jest w obu wersjach, to od razu ta komunikacja jest dużo łatwiejsza. Więc od razu teksty ukazywały się od samego początku po ukraińsku i po polsku dla ukraińskich czytelniczek, czytelników, po to, żeby pogłębiać sprawy kultury w czasie, kiedy tych platform na wymianę wolnego słowa pewnie jest mniej i pieniędzy na to także, a dla polskich czytelników, czytelniczek po to, żeby rozumieli kulturę ukraińską na głębszym, bardziej współczesnym, bardziej sensownym poziomie niż to zwykle w Polsce się robi. I w tej chwili minęło już dobre parę lat od tego czasu. Mamy poczucie, że pewien etap się zakończył. Zdawało nam się, że wydanie takiej książki spowoduje też, że pokażemy to, co się wydarzyło i pokażemy też ten proces, który w głowach i w pisaniu naszych autorek i autorów zaszedł, dlatego że te teksty bardzo, to Wira może o tym więcej później opowie, te teksty bardzo zmieniały się w czasie i to też trochę pokazuje zmiany pewnej mentalności, myślenia o wojnie, o sytuacji Ukrainy dziś, żeby pokazać to właśnie w papierze, żeby pokazać tę ewolucję. W internecie każdy tekst musi bronić się sam. Papier pozwala na pokazanie pewnej chronologii, to też było ważne.
2: A możemy pokazać tę książkę?
3: Виглядає чудово. Так, виглядає. Дизайнерка, проєктантка тієї книжки Аліція Кобза. І дуже дякуємо їй за то, за працю. А в środku є така.
2: Так, така мінімалістична дуже.
0: Чи книжка się obroni, чи ні, то ще zobaczymy. Rzecz jest naprawdę ciepła. Jeśli nie widzi się tego codziennie na własne oczy, trudno uchwycić skalę szaleństwa i absurdu, w jakich przyszło żyć i walczyć ludziom we współczesnym europejskim kraju. To rzeczywistość, w której jednocześnie mieszczą się rzeczy pozornie niemożliwe do pogodzenia. Tak pisze Wira Baldyniuk we wstępie do tej książki, do tej antologii, częściowo odpowiadając na pytanie, po co jest ta książka.
2: Але Віра Балденюк не зізнається в цій передмові, чи важко було вибирати тексти, які увійшли до 4 сезонів війни. Якщо переглянути і авторів, і теж їхні історії, їхні біографії, то це дуже різні люди. Одні зустріли початок повномасштабного вторгнення за кордоном України, інші були змушені виїхати, ще інші залишилися, а ще інші були змушені виїхати тоді, коли війна почалася, тобто я маю на увазі 2014 рік. Тож, іншими словами, що об'єднує цих людей в цій книжці?
3: Дякую за питання. Вибір був складний з одного боку, тому що у нас наскільки багато чудових текстів і авторів за ці майже 5 років, що огром тих текстів, праці над ними, дуже різні теми. Хотілося б вмістити все, показати все якнайбільше. Але з іншого боку, ми мали певну концепцію. Ми хотіли дати зріз і тематичний, і на людському рівні, тому що, як ви зауважили, є тут автори, які кожен у своїй галузі в Україні представляє собою щось дуже велике і значиме. Це і письменниці, і кураторки, і художниці, художники, і письменники, які стали військовими. І весь цей досвід

0: і ну, показати якийсь опір ситуації, в якій вона опинилася. І абсурдальні ситуації завжди з нами, тому що життя постійно мусить перемагати, навіть коли контекст дуже страшний.
1: Dla mnie najważniejsze są te teksty, które pokazują dodatkowy kontekst, którego my nie widzimy. Te kolejne warstwy, których na co dzień nie widać. I taki był tekst Oleny Apczel, który spłynął jako ostatni do książki, który miałam przyjemność redagować w wersji polskiej i który też ją zamyka. Dotyczy tego rozpoznania, w jaki sposób na społeczeństwo wpływa trwanie, wieloletnie trwanie w takim stanie. Wieloletni wysiłek solidarności, wysiłek robienia rzeczy dla innych, wysiłek robienia rzeczy za innych, wysiłek tego, że każdy poświęca gigantyczny kawał swojego życia na to, żeby w rozmaitych funkcjach służyć Ukrainie w tym dziwnym czasie i tragicznym. I ten esej przede wszystkim rozkminia też to wszystko na poziomie języka. Dla mnie też bardzo ważne jest takie warstwowanie językowe tych spraw ukraińskich, bo my, zwłaszcza w mainstreamowych mediach w Polsce, uczymy się o tym mówić w bardzo takich jednolitych słowach workach w tej chwili. Tymczasem to wszystko jest niewiarygodnie bardziej skomplikowane. Nie tylko dlatego, że po prostu życie i sprawy są bardziej skomplikowane niż to przedstawiamy na co dzień, ale też dlatego, że ta sytuacja jest niezwykle złożona i ona się zmienia w czasie. Dlatego bardzo ważny ten esej Oleny Apczel, który nie mógłby powstać parę lat temu, prawda? Bo to jest esej mówiący o pewnym zmęczeniu i o pewnych wadach i obciążeniach związanych z wojną, których my możemy na co dzień nie zauważyć wcale.
0: Та, в цьому есеї Олена фактично ставить якісь проблемні питання до самого суспільства. І це означає, що вже час їх ставити. А це означає, що ми можемо вже їх якось вирішувати, тому що далі відступати вже нема куди. Тому що вона представляє Збройні Сили України. І для неї це нагальне питання – не відкладати їх десь на коли стане краще, коли будуть якісь інші умови, не буде війни. Вона потребує цього вже зараз. Не тільки як войовничка, а як людина культури також.
2: Tak, to jest bardzo ważny tekst, który zamyka książkę. Tekst przemyślany, uporządkowany, za którym stoi doświadczenie. Różne mamy teksty w tej książce, jak wspomniałyście. Zofia Król cytowała Andrija Lubkę z początku istnienia tego projektu. Jak mogliśmy się przekonać, cytowała niemal dosłownie. Tak dobrze. Ja też pamiętam ten tekst i inne. Pamiętam, jak Sofia Andruchowicz pisała, że nie jest pewna, czy po wojnie będzie pisarką.
3: Так, і писала теж про те, чи є слова, які, чи взагалі мова настільки містка, щоб описати те, що відбувається. Ми вибрали кілька цитат. У минулому житті я була письменницею. Це Юлія Ілюха. Мій район у Харкові, який називається Салтівка, під обстрілами з першого дня війни, лютий 2022-го. Софія Андрухович, я не знаю, чи після війни я знову буду письменницею. Так, був час вагань, роздумів, сумнівів, але сьогодні вже знаємо.
2: Так, dzisiaj już wiemy, nie tylko, że Sofia Andruchowicz jest pisarką, tak. Będzie pisarką, Julia Ilucha jest pisarką i Andrzej Lubka, chociaż jego biografia też się układa no, w przedziwny sposób w czasie tych lat, które mijają. Ba, wiemy nawet, że Sałtivka w Charkowie to osiedle jest. Niektóre zrujnowane budynki zostały odbudowane. Mamy już wiele odpowiedzi, ale gdzieś te pytania na początku zadane na łamach dwutygodnika właśnie, dzięki wam, w lutym, marcu 2022 roku mamy w pamięci. Po tych latach, czego o znaczeniu słowa literatury wy się dowiedziałyście przez te lata, które minęły?
1: Zawsze nadchodzi taki moment, kiedy się orientujesz, że to jednak przetrwa. To znaczy, że jest taki moment właśnie rozpaczy, kiedy myślisz sobie, że właściwie po co? Czy nie lepiej wziąć te pieniądze i pojechać na dworzec? Czy nie lepiej załatwić pewne praktyczne sprawy, których zawsze jest mnóstwo? Ale z czasem zawsze przychodzi ta refleksja, że okej, przyjdzie kiedyś ten moment, kiedy te teksty być może będą mogły zostać z powrotem włożone w wspaniały ukraiński projekt w Nowej Ukrainie i być może ta nadzieja, tej nadziei też trzeba się nauczyć. Może dopiero lata obcowania z tekstami, z tym jak słowa cieniują różne znaczenia, może to jakoś pomaga mimo wszystko, mi na pewno.
0: Я пригадую публічну розмову Катерини Калитко, нашої прекрасної поетки, і вона говорила про те, що

0: później jakoś tak stopniowo, niepostrzeżenie.
1: Ale znikły.
0: Znikały.
2: Problem z pracą redaktorską, nie tylko w dziale ukraińskim, jest taki, że to jest codzienna praca, która w jakimś sensie jest po prostu nudną, tą samą pracą dzień w dzień. I ona przynosi rezultaty właśnie wtedy, kiedy jest taka. To jest praca za kulisami, to jest praca, która się powtarza, to trzeba lubić, ale to przede wszystkim słabo się sprzedaje. To znaczy, mam na myśli, słabo to się opowiada grantodawcom.
0: No, ale antologie też się słabo sprzedają, nie oszukujmy
2: tak,
0: się.
2: Tak, ale nie chodzi mi w tej chwili nawet o komercyjny wyraz, tylko o to, że trudno jest o tym opowiedzieć tak, żeby wzięło sponsora albo grantodawcę tak, żeby chciał na to płacić. Do tego potrzebne są wielkie słowa, do tego potrzebne są projekty. To nie jest projekt, to jest coś bardzo stałego. Dlatego jest trudno zdobyć pieniądze na to, ale wciąż nam się udaje, więc ja bym nie bała się przyszłości. Być może będzie w różnym rytmie, ale na pewno dział ukraiński z nami pozostaje. Nie wyobrażam sobie, żeby mógł zniknąć. Natomiast szukamy nowych możliwości i nowych instytucji, które mogą z nami w tym współpracować.
0: Trzymamy kciuki. Za nami, jak wspomnieliśmy, premiera tej książki. Książka świeża, jeszcze ciepła. Podczas premiery redaktorka Wira Baldyniuk powiedziała tak. Nie tylko nienawiść jest zaraźliwa, można też zarazić ciekawością. Więc...
1: Хто, на твою думку, хто, на вашу думку, перш за все повинен сягнути по цю книжку? Хто адресат і чию цікавість ви хочете викликати?
3: От ми вчора дискутували після прем'єри з учасницями дискусії про те, хто справді міг би змінитися від читання такої книжки. І дійшли висновку, що, напевно, треба працювати з ось цією аудиторією, яка посередині, яка завжди вагається, яка не знає ще, на якому вона боці, або ще не мала можливості почитати ці, знати ці імена. І, можливо, мусимо докладати більше зусиль, щоб саме до них дійти зі своїми книжками, текстами, знаю, загалом з фільмами, з культурою, щоб вона не викликала якогось страху чи відторгнення, що вона є попри тематику дуже цікавою і щось може дати для цієї людини, для читача. Тому, напевно, крім тих, хто нас любить і розуміє, і ми їх також дуже любимо, наших польських читачів, які завжди з нами, ми ще хотіли би, напевно, дійти і поговорити з цією книжкою, з аудиторією, яка десь в сірій зоні, яка нам, можливо, ще не помітна.
1: Котра я ще не знаю, чи вона вас любить, чи ні.
3: Так.
0: Вийść поза bańkę. Potrzebujemy wielkich słów, mówiła Zofia Król. No właśnie, kto powinien sięgnąć po tę książkę? Kto jest jej adresatem? Jak zachęcić tych, którzy powinni ją przeczytać, a nie wiedzą jeszcze o tym?
2: To przede wszystkim warto ją czytać nawet poza kontekstem tego, że to jest książka o sytuacji w Ukrainie. Dlatego, że to jest po prostu książka, która we wspaniały, a intelektualnie zróżnicowany sposób opowiada o sytuacji świata dzisiaj, tak? To znaczy my możemy się z niej bardzo wiele nauczyć też dla polskiej przyszłości i też dla naszych potencjalnych wyborów w przyszłości i potencjalnych trudów. Nie mówię tu tylko o takim schematycznym myśleniu, że no, ta wojna, która jest w Ukrainie, może niedługo będzie w Polsce, bo na pewno nie tak od razu i nie w takim wymiarze i też nie o to chodzi w tej książce. Ale mówię o takich intelektualnych konsekwencjach pewnych spraw, o tym, w jaki sposób autorki potrafią tutaj cieniować rzeczywistość, rozbierać ją na czynniki pierwsze, uwalniać się od pewnych obciążeń, od pewnych zniewoleń, też w języku, też w literaturze. To jest coś, z czego bardzo wiele można się nauczyć. Więc po prostu ta książka jest intelektualnie niezwykle mocna. To są eseje, które idą bardzo, bardzo w głąb i w tym sensie jest rozwijająca, jeśli chodzi w ogóle o myślenie o współczesnym świecie.
0: Zachęcamy w takim razie bardzo serdecznie, żeby sięgnąć po tę książkę. Wymęczyliśmy was pytaniami. Dziękujemy bardzo, że znalazłyście czas, żeby odwiedzić studio Polskiego Radia dla Ukrainy.
1: Дуже дякуємо, що до нас завітали, а в нашому ефірі були Віра Балдинюк, редакторка відділу «Україна в двотигоднику» і упорядниця збірки «Чотири пори війни», так, тому що у мене десь там постійно ця українська назва «Чотири пори війни», і Зофія Круль, головна редакторка інтернет-видання «Двотигоднік».
0: Ми jesteśmy Jana Stępniewicz і Marcin Gaczkowski, autorzy і prowadzący audycji «Pół na pół». Dziękujemy za uwagę, do usłyszenia i do zobaczenia.

senność. Tak łatwo nad rankiem wstępować w codzienność. Gdy w jedno wierzymy, oboje to wiemy, że wkrótce już spać nie będziemy.

senność, gdy oczy otwarte przeniknąć chcą ciemność, by pojąć, zrozumieć wymowę twych źrenic, uwierzyć, że nic się nie zmieni, a wtedy zamarzyć, żem twoim kochanym i przez to mi dana bezsenność od rana, że dzięki miłości już wiemy oboje, co daje bezsenność we dwoje.

A w tych przerwach tętnych tak odlicza masz minie ten międzyczas, czy też międzyczas. No rusza mi się akcent, co poradzić, gdy ponure mnie tu wjeżdża saudadzi. Jako standard nie do czas, więc pozostaje samba robocza. Ta samba co to nie doczyta do końca zdania, co to nie dosypia, co nie odzwania. Co ją najlepiej łapać w porach, jak ze szczepień wraca, albo tkwi w korku do przedszkola. Pokres bez papy na strajk, ale bierze grady na kark, bo taki ma vibe, rozumiesz. Ta samba klasyk, co na długie szychty znika, ale gifty przywozi z trasy i ma dobrą opinię, chyba że bajkę czyta i choćby jedno słowo pominę. Ta samba co nie dla niej mocny kuraż, kiedy inni idą w Polskę akurat i stoi taka ubrana w ten kostium, że to niby mniej karnawał, bardziej post już. Ej, gdzie tam, jaki post? Daje tylko złapać pułapa, zobacz, że hulak bossy, fiestę grubą, brniasz po blackout. Także u mnie tyle, nie narzekam.